Estel bardy zahajoc on zajderki Granice do jetemer nemel I bokin rachjev haver szkabry Ais polery tuk destume kajer Jewain poherek pachty bakutian Lok sangaralov harcer czemysum Ais emezasum janka ajzumian Betke bajkarel, betke bajkarel Je betke soskal mahice bagan Mahvan knobel barda horek meng Miacjal destel hohohajagan Hohohajagan, hohohajagan